0: gikorane kikaba kizobera ngaho kwijengero nyene ya kabumenge
1: kikazo bakwigenekerezo rya 11 ukwezi kwindwi umwaka 2026 igihe cy'isaha 5 z'umurango
0: hazoba